Kiszyna zwrócąca jest 7 punkt z duma. Sagdan u tydnu jena moja lubica. Kiszyna zwrócąca